jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Protesty powyborcze na Białorusi w 2020 roku i ich brutalne stłumienie na trwałe zmieniły życie tysięcy ludzi. Właśnie wtedy rozpoczęła się bezprecedensowa fala zatrzymań, procesów politycznych i ucieczki z kraju dużej części aktywistów, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. W kolejnych latach władze praktycznie zlikwidowały niezależne media i organizacje społeczne, a przestrzeń do publicznego sprzeciwu została niemal całkowicie zamknięta. Skutkiem tych wydarzeń stała się także masowa emigracja i utrata części społeczeństwa, która jeszcze kilka lat wcześniej aktywnie walczyła o demokratyczne zmiany. O tym, dlaczego Białorusini wyszli na ulice swoich miast w 2020 roku, opowiada ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki, który osobiście doświadczył brutalności łukaszenkowskich służb w tamte dni.
3: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli. To jak Łukaszenka działał podczas pandemii koronawirusa na przykład, to było też takim pewnym czynnikiem zapalającym i mobilizujących ludzi do jakiejś aktywności. Później kampania wyborcza, której nie zostali dopuszczeni kandydaci na prezydenta, którzy mieli całkiem sporą popularność, potencjalnie mogli przy prawidłowo przeprowadzonych wyborach stanowić jakieś zagrożenie. No i oczywiście później niezgoda na to, gdy kandydatka protestu, Swietlana Cichanouska, wokół której udało się zjednoczyć ludzi, żeby zagłosowali, mogli się wyrazić przeciwko Łukaszence, gdy stało się oczywiste, że te wyniki zostały całkowicie sfałszowane, to nie mogło się skończyć inaczej niż po prostu z kumulacją tego niezadowolenia, złości, niesprawiedliwości, jaką reżim Łukaszenki zaszczepił, czy odbił przez Białorusinów sytuacji w ich kraju stworzył swoimi rządami.
0: Dlaczego mimo ogromnej fali protestów nie doszło do przemian, o które Białorusini walczyli?
3: Prawdopodobnie białoruskie społeczeństwo jeszcze nie było w pełni gotowe na to, by rzeczywiście zagrozić istotnie aparatowi władzy autorytarnej, która od 20 kilku lat wzmacniała stale swoje rządy. Z silną ręką Łukaszenka zarządzał państwem, rotując ludźmi w taki sposób, by zawsze wszyscy byli w pełni lojalni do niego. Przede wszystkim aparat siłowy, który zadecydował o tym, że protestującym nie udało się osiągnąć swoich celów poprzez właśnie nacisk na ulicy, poprzez możliwe zajęcie jakichś budynków.
0: Reakcja władz była bardzo brutalna, co zresztą pan doświadczył osobiście.
3: Tak, dokładnie 6 lat temu zostałem zatrzymany. Dzień po wyborach, po tym, gdy protesty już objęły dużą część białoruskich regionów, w wielu miastach, w Mińsku oczywiście były te protesty największe. Ja tam się znajdowałem, próbowałem relacjonować to, co się dzieje na ulicach Mińska do publiczności w Polsce. Zostałem zatrzymany jeszcze przed rozpoczęciem protestu, tego drugiego dnia protestów. Potem już wspólnie z moim kolegą zostałem przetransportowany przez właśnie funkcjonariuszy OMON-u najpierw do Busika, a następnie do więźniarki, w której zaczęto już nas bić, katować, następnie odwieziono na posterunek milicji, gdzie już w sposób systemowy przez kilkanaście godzin nad nami się znęcano, torturowano nas, a następnie przewieziono do aresztu śledczego w Żodino, gdzie spędziłem kolejne 3 dni.
0: Jak pan uważa, czy wydarzenia 2020 roku zmieniły społeczeństwo białoruskie?
3: Zdecydowanie, to był moment naprawdę takiego pewnego przebudzenia narodu białoruskiego, ponieważ ludzie po raz pierwszy w takiej skali wyszli na ulicę, zauważyli, że jest naprawdę więcej ludzi, którzy myślą podobnie, którzy sprzeciwiają się tej niesprawiedliwości, temu systemowi, który nie służy Białorusinom. To sprawiło, że ludzie zmienili swoje podejście, zaczęli poznawać swoją tożsamość, zastanawiać się nad tym, kim są Białorusini. I niestety oczywiście te represje, które się zaczęły po protestach i w czasie kampanii wyborczej, doprowadziły również do tego, że wielu Białorusinów, setki tysięcy ludzi, zmuszonych było wyjechać z kraju w obawie przed prześladowaniami. Ale ci ludzie zmieniają poprzez swoje doświadczenia, poprzez to, gdzie mieszkają, gdzie też spędzają, gdzie żyją za granicą, jak widzą tam, jak może wyglądać życie. Mają nowe pomysły, jak w przyszłości zmieniać Białoruś. Sami je ewoluują, mają możliwość swobodnego zrzeszania się i rozwijania białoruskich inicjatyw. Również widać jakąś chęć powrotu do korzeni, do nauki i odrodzenia języka białoruskiego. I wielu Białorusinów widzi, że ich interesy są inne niż te reżimu Łukaszenki i te, przez które moskiewski imperializm realizuje.
4: Czy pana zdaniem walka Białorusinów o wolność trwa do dziś, czy jednak trwająca nadal fala represji całkowicie to uniemożliwiła?
3: Niestety ta aktywna faza jakiejś walki, czy takie okno na zmiany jakieś, które mogłoby obalić reżim Łukaszenki, jeśli chodzi o sytuację wewnątrz kraju, no jest zamknięte w tej chwili, tak? Nie widać w tej chwili obecnie perspektywy tego, by reżim Łukaszenki mógł zostać na takiej fali jakiegoś ruchu oddolnego obywateli Białorusi w kraju zmieniony, ale oczywiście ta walka codzienna, przypominanie o tym, że Łukaszenko jest osobą odpowiedzialną za masowe, największych czy najbardziej brutalnych represji w Europie po II wojnie światowej, od konstrukcji od ery Stalina, że jest zamieszany z współagresorem i jest odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości. O tym mówią cały czas Białorusini, którzy mogą robić to bezpiecznie, przypominają i budują podstawy na to, żeby w przyszłości Białoruś była wolną, gdy pojawi się takie okno możliwości ponownie. Oczywiście to jest też powiązane z tym, w jakiej kondycji będzie starszy partner Łukaszenki, który w pełni go od siebie uzależnił, czyli państwo rosyjskie i tego, w jaki sposób ono będzie dalej prowadzić swoją wojnę przeciwko Ukrainie. Więc te czynniki mogą kiedyś otworzyć ponownie możliwość do tego, by Białorusini sami, wychodząc na ulicę, mogli zmienić sytuację w swoim kraju.

wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny rozpoczniemy poznawać losy Jerzego Wołkowieckiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii jednej z najbardziej niezwykłych formacji Wojska Polskiego, flotylii pińskiej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Stalowy Bagaż oraz jego przebojowym utworem Nie idź do opery.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny rozpoczynamy poznawać losy generała Brygady Wojska Polskiego Jerzego Wołkowieckiego. Jerzy Jarosław Antoni Wołkowicki urodził się 21 stycznia 1883 roku w miejscowości Proszew w powiecie węgrowskim. Jego rodzicami byli Tadeusz i Maria z domu Mochlińska. Po zakończeniu gimnazjum klasycznego w Grodnie Jerzy wyjechał do Petersburga. Po zdaniu egzaminu w 1901 roku rozpoczął naukę w Morskim Korpusie Kadetów, co wiązało się ze wstąpieniem do służby w rosyjskiej cesarskiej marynarce wojennej. 3 lata później Wołkowicki ukończył szkołę i został awansowany na stopień miczmana. Rozpoczął służbę w rosyjskiej flocie bałtyckiej, której jednostki w grudniu 1904 roku popłynęły na Daleki Wschód. Tam też udał się Wołkowicki, który wziął udział w dniach 27-28 maja 1905 roku w słynnej bitwie pod Tsushimą, która zakończyła się zwycięstwem wojsk japońskich nad rosyjskimi. Miczman Wołkowicki dostał się do niewoli japońskiej, w której znajdował się do 1906 roku. Po powrocie do carskiej Rosji otrzymał awans na stopień lejtnanta. W kolejnych latach Wołkowicki m.in. ukończył kurs artyleryjski, Mikołajewską Akademię Morską, a w 1913 został awansowany do stopnia starszego lejtnanta. W latach I wojny światowej służył m.in. w sztabie floty czarnomorskiej. W wyniku wybuchu rewolucji październikowej w 1917 roku Wołkowicki rok później przez Syberię i Daleki Wschód dotarł do Francji, gdzie 14 kwietnia 18 roku wstąpił do armii polskiej, dowodzonej przez generała brygady Józefa Hallera. Został najpierw zastępcą, a następnie w stopniu majora dowódcą 1 batalionu 1 pułku strzelców polskich 1 dywizji strzelców pieszych. W 1919 roku początkowo stał na czele 1 batalionu 3 pułku strzelców polskich, a następnie objął funkcję zastępcy dowódcy pułku. W tym samym roku major Wołkowicki przyjechał do Polski, co miało związek z przerzuceniem armii polskiej we Francji do kraju. Armia polska we Francji, a w jej składzie 3 pułk strzelców polskich, przemianowany na 3 pułk strzelców pieszych, po przyjeździe do Polski w 1919 roku wzięła udział w walkach o utrzymanie niepodległości Polski. Pułk majora Wołkowickiego walczył na Wołyniu przeciwko wojskom ukraińskim, następnie patrolował granicę polsko-niemiecką na Górnym Śląsku, a w lipcu ponownie trafił na front wschodni, gdzie toczył działania bojowe przeciwko Armii Czerwonej. I w tych wydarzeniach brał udział major Wołkowicki, który 20 czerwca został awansowany do stopnia podpułkownika. 31 lipca 19 roku podpułkownik Wołkowicki objął stanowisko szefa sekcji organizacyjnej Departamentu dla Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych. Podpułkownik odpowiadał m.in. za tworzenie polskiej marynarki wojennej. Na tym stanowisku pozostawał niespełna rok, po czym został wyznaczony na dowódcę floty pińskiej. Na początku sierpnia 1920 roku podpułkownik Wołkowicki objął stanowisko dowódcy 3 batalionu Wileńskiego Pułku Strzelców, prowadząc swoich żołnierzy do walki podczas bitwy warszawskiej i niemieckiej. W październiku 20 roku podpułkownik objął dowództwo nad pułkiem. Po zakończeniu walk o utrzymanie niepodległości Polski 21 marca 1921 roku Jerzy Wołkowicki został szefem sztabu 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, a niedługo potem rozpoczął kurs do szkolenia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia w 1922 roku podpułkownik otrzymał awans na stopień pułkownika i objął obowiązki szefa sztabu dowództwa okręgu Korpusu nr 10 w Przemyślu. W kolejnych latach pokojowej służby w Wojsku Polskim Wrocławskim pełnił szereg funkcji, a 7 marca 1927 roku objął najważniejsze stanowisko w piechocie Wojska Polskiego, a mianowicie został wyznaczony dowódcą 27 Dywizji Piechoty w Kowlu. W tym samym roku został awansowany do stopnia generała brygady. Na czele dywizji generał Wołkowicki stał do 1932 roku. Został mianowany generałem do spraw specjalnych przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. W 1938 roku zakończył służbę w Wojsku Polskim i został przeniesiony w stan spoczynku. Jednakże w związku ze spodziewanym wybuchem wojny w sierpniu 1939 roku generała Wołkowickiego wyznaczono dowódcą etapów Armii Prusy. O dalszych losach Jerzego Wołkowickiego opowiemy w następnym programie Z nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy Kresowe Morze, jezioro Narocz na północy Białorusi. Dziś udamy się do innego akwenu wodnego na południu kraju, na poleskie rzeki, bagna i mokradła. To tam narodziła się i trwała przez 20 lat jedna z najbardziej niezwykłych formacji Wojska Polskiego – Flotylla Pińska. Historia polskiej marynarki na Polesiu zaczęła się od wizji jednego człowieka. Był nim książę Jan Giedroyć, były oficer marynarki rosyjskiej. Wiosną 1919 roku, gdy odrodzona Polska walczyła o swoje granice, Giedroyć wpadł na genialny w swojej prostocie pomysł. Aby wzmocnić wschodnią flankę w obliczu bolszewickiego zagrożenia, należy wykorzystać sieć rzek i kanałów Polesia. Region był jednym wielkim mokradłem i trudno było tam o normalne drogi. Pierwsze jednostki flotylli rzecznej w Pińsku tworzono niemal z niczego. Bazowano na motorówkach i statkach znalezionych w okolicy lub odebranych wrogowi. Już w marcu 1919 roku polskim oddziałom udało się opanować Pińsk, który stał się pierwszą stolicą tej formacji. Przełomem była jednak bitwa pod Czarnobylem w kwietniu 1920 roku. Tam flotylla pińska odniosła zwycięstwo, rozbijając dnieprzańską flotylę bolszewicką i torując drogę na Kijów. Udało się też powiększyć stan flotyli pińskiej o kolejne motorówki i statki, porzucone przez uciekających bolszewików. Niestety, kontrofensywa wroga zaledwie kilka tygodni później zmusiła marynarzy do bolesnej decyzji o zatopieniu własnych jednostek, by nie wpadły w ręce Sowietów. Flotylę rozformowano, personel i część sprzętu przerzucono do flotylli wiślanej. Ale wkrótce, po cudzie nad Wisłą, we wrześniu 1920 roku Pińsk znów był już zajęty przez Polaków. Udało się odzyskać zatopione wcześniej statki, flotylla pińska została reaktywowana i nastał czas jej największej świetności. Pińsk stał się miastem garnizonowym z prawdziwego zdarzenia, choć był wtedy stosunkowo niewielkim, zaledwie 25-tysięcznym miastem. Flotylla i cała jej otoczka wyznaczała rytm życia Pińska, gospodarkę, kulturę, sport, wszędzie prym wiedli wojskowi z flotylli. Infrastruktura, którą zbudowano, też robiła wrażenie. Powstały nowoczesne hangary, warsztaty portowe, stocznia, komenda portu i kasyno oficerskie, a nawet własna elektrownia i radiostacja. Symbolem bezpieczeństwa i nowoczesności była baza paliwowa, umieszczona na sztucznej wyspie. Najważniejszym punktem na mapie miasta było betonowe nabrzeże, liczące ponad pół kilometra długości, przy którym cumowały monitory rzeczne, takie jak słynny ORP Wilno czy Kraków, które często można zobaczyć na starych zdjęciach z Pińska. Flotylla to nie tylko okręty, to przede wszystkim ludzie, ich wpływ na lokalną społeczność. Marynarze tętniącego życiem Pińska byli elitą. Mekką życia towarzyskiego stało się kasyno oficerskie oraz prywatny teatr Holzmana, gdzie wystawiano sztuki m.in. z udziałem marynarzy. Co roku 3 lipca uroczyście obchodzono święto flotylli rzecznej, które przyciągało tłumy mieszkańców na parady i koncerty orkiestr wojskowych. Niezwykle ważnym aspektem życia w Pińsku był sport. Wojskowy klub sportowy Kotwica Pińsk był dumą regionu. Marynarze trenowali niemal wszystko, od wioślarstwa i żeglarstwa, przez szermierkę i boks, aż po hokej na lodzie. Piłkarze Kotwicy byli niemal bezkonkurencyjni na Polesiu, a ich mecze budziły ogromne emocje. Głównymi przeciwnikami były drużyny z Brześcia nad Bugiem. Dwukrotnie, w 1935 i 1936, piłkarze z Pińska stawali się mistrzami Polesia, ale nigdy nie mogli awansować do pierwszej ligi. Ale ważniejsze dla Pińska były mistrzostwa marynarki wojennej. Jeżeli w danym sezonie Kotwica wygrywała derby z flotą Gdynia, to kibice byli w stanie wybaczyć piłkarzom wszelkie inne porażki. U progu 1939 roku flotylla pińska była potęgą. Liczyła około 100 jednostek, w tym monitory, kanonierki i kutry uzbrojone, a służyło w niej blisko 2000 marynarzy. Jednak natura i polityka jakby sprzysięgły się przeciwko nim. Lato 1939 roku było wyjątkowo suche, co spowodowało drastyczne obniżenie poziomu wód w Pinie i Prypeci. Ciężkie monitory straciły zdolność manewrowania. Kiedy 17 września 1939 roku ZSRR zaatakował Polskę, los flotylli został przesądzony. Dowództwo stanęło przed dramatycznym wyborem. Aby sprzęt nie dostał się do rąk agresora, nie stał się jego łupem, między 18 a 21 września wydano rozkaz zatopienia jednostek. Marynarze, pozbawieni swoich okrętów, nie złożyli broni. Spróbowano oddziały lądowe, które wcielono do brygady Korpusu Ochrony Pogranicza Polesie. Wielu żołnierzy flotylli brało udział w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej pod Kockiem, pod dowództwem generała Franciszka Kleberga. Tak skończyła się krótka, ale bogata na wydarzenia historia flotylli pińskiej, która przez 20 lat formowała wizerunek miasta nad Piną. Pozostały po niej jedynie wspomnienia i stare fotografie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Stalowy Bagaż oraz jego przebojowym utworze Nie idź do opery. Stalowy Bagaż był polskim zespołem rockowym założonym we Wrocławiu na początku 1981 roku. Choć działał zaledwie 2 lata, zapisał się w historii polskiego rocka jako ciekawy projekt muzyków z dużym doświadczeniem scenicznym, wcześniej grających m.in. w Nurt, Test, Porter Band, Pakt czy Romuald i Roman. Zespół powstał po rozpadzie Porter Bandu przy Domu Kultury Kozanów. Założyli go gitarzysta Aleksander Mrożek i basista oraz wokalista Kazimierz Cwynar, do których dołączyli Jacek Krzaklewski i Bolesław Patryn. Od początku była to więc swoista supergrupa oparta na muzykach znających realia profesjonalnej sceny. W pierwszym okresie działalności Stalowy Bagaż współpracował z Izabelą Trojanowską. W Polskim Radiu Poznań nagrano 4 utwory z tekstami Andrzeja Mogielnickiego, które ukazały się na małej płycie Tonpressu. W 1981 roku projekt wystąpił m.in. na Rock Arenie i festiwalu w Opolu. Tam doszło do głośnego występu Trojanowskiej w stylizowanym stroju ZMP, który wywołał

Pod koniec roku dołączył wokalista Lesław Kot, a brzmienie grupy zaczęło stawać się cięższe, bardziej hardrockowe. W grudniu nagrano w Szczecinie materiał na planowany debiutancki album z tekstami Jacka Zwoźniaka. Płyta ostatecznie nie ukazała się z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Nagrane utwory wykorzystano później w programach telewizyjnych. Mimo to zespół intensywnie koncertował, występując m.in. z TV21, Oddziałem Zamkniętym i Lombardem. W 1982 roku skład ponownie się zmienił. Dołączył Leonard Kaczanowski, a później perkusista Andrzej Polak, wcześniej grający w Lady Punk. Stalowy Bagaż zaczął eksperymentować z nową falą. W 1982 roku skład ponownie się zmienił. Dołączył Leonard Kaczanowski, a później perkusista Andrzej Polak. Stalowy Bagaż zaczął eksperymentować z nową falą. Powstała m.in. nowa wersja utworu Nie idź do opery, do której Telewizja Polska zrealizowała teledysk emitowany na telewizyjnej liście przebojów. Zespół występował także za granicą, m.in. w Heidelbergu. Grupa zakończyła działalność w 1983 roku. Muzycy kontynuowali kariery w innych projektach. Mrożek grał m.in. w Hazard i Recydywie, Cwynar i Kaczanowski w Tabu, a Lesław Kot współpracował z Kasą Chorych i Ozzy. W 2017 roku ukazał się album Ciężki Rock, wydany przez Gad Records, zawierający wszystkie nagrania zespołu z 1981 roku oraz dodatkowe materiały radiowe, w tym Riki Tiki. Dzięki temu twórczość Stalowego Bagażu została ponownie odkryta i uporządkowana po latach. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi ze wspomnianej płyty Ciężki Rock. Tekst piosenki napisał Jacek Zwoźniak, autorem kompozycji jest Aleksander Mrożek. Przed Państwem Stalowy Bagaż, Nie idź do opery.

0: nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Jak ja już wspominał, siądnia Ryma katolicki kościół, odznaczaje świata u niebowziacia Najświeciejszej Dziewy Maryi. Jako jej czas to nazywaje, co tak sama świata Maci Bożej Zielnej. Heta jedno z samych starożytnych świateł, jako je biorę swój paczatek jeszcze u piatym stochodzi. Heta jest świata wielmi mocna odznaczająca tak samo u Polszczy i u odpowiedności z zakonem, a 18 studzienia 1951 roku, a w niepracownych dniach u niebowziacie Najświeciejszej Dziewy Maryi zjawlajca dzierżawnym światam. Heta oznaczaje, że 15 żniwnia kramy ofisy dzierżawne ustanowy nie pracują. Tak że kto żywie u Polszczy, niechaj ab tym pamiętaje. Dzierżawne ustanowy i tak nie pracują u sobotu, ale siądnia amal usie kramy u Polszczy tak sama zakryty ja. U Polszczy siądnia tak sama odznaczajeca i druhoje dzierżawne świata, heta Dzień Wojska Polskaha, jaki był zasnowany u pamięć warszawskiej bitwy. Ja je nazywajuć tak sama cudam na Wiśle. Heta była pieramożna bitwa u 1920 godzie podczas polsko-bolszawickiej wojny. Warszawska bitwa wyznaczyła niezależność Polszy i sarwała plany rozpowsiudzwania rewolucji na zachodnią Europę. Oficjalna jest nazwa heta świata uzbrojonych sił Republiki Polszcza. Jano było uwiedziona aktem Sejma od 30 lipienia 1992 roku.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: У Гайнаўцы завершыўся чарговы скульптурны пленер. Некалькі жнівеньскіх дзён, дзясяткі гадзін працы, гук піл і зубілаў, і драўляныя абярвенні, дзякуючы таленту і фантазіі мастакоў, ператварыліся ў унікальныя творы мастацтва. Кіраўніком пленеру выступіў гайнаўскі мастак Марк Сапёлка, з якім паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Завершився черговий скульптурний пленер у Гайнавці. Який по ліку це пленер і чи був некий відмітний?
3: Так, в тому році відбувся вже 24-й пленер рзьбярський в Гайнавці. В видаженню брало удział 5 артystów, głównie miejscowych, ale udało się nam zaprosić również pana Andrzeja Łopińskiego, profesora z ASP w Warszawie, na kierunku rzeźbiarskim. I powstało 5 dużych plenerowych rzeźb. Każdy z artystów przedstawił swoją własną wizję artystyczną. No jest to, jak nie patrzeć, duże wydarzenie, dlatego że te plenery mają dość bogatą tradycję. Brał udział w nich również nasz znany miejscowy autor, czyli Wiktor Kabac, któremu już niedługo będzie 92 lata i on jeszcze pamięta te czasy, gdy planery w Hajnówce trwały po 3 miesiące, przyjeżdżali artyści z Australii, z Japonii czy z Brazylii i to naprawdę było wielkie wydarzenie. My jako artyści z Hajnówki cały czas usiłujemy kontynuować tą tradycję. W tamtym roku powstał w Hajnówce park rzeźby w drewnie. Hajnówka, można powiedzieć, teraz jest jako jedyne takie miejsce na mapie, gdzie takie miejsce powstało. To ten park rzeźby został objęty patronatem marszałka województwa podlaskiego. Mieści się on na terenie aresztu śledczego, bo pan dyrektor aresztu śledczego wyszedł z tak właśnie propozycją do artystów, że jeżeli chcemy stworzyć takie miejsce bardzo związane z kulturą, to on ma na to plac przeznaczony i wspólnie z Euroregionem Puszcza Białowieska, wspólnie z artystami doszliśmy do takiego porozumienia i powstało właśnie takie bardzo ciekawe miejsce na mapie Polski, na mapie świata, gdzie ludzie mogą przyjść i zobaczyć, jak te rzeźby wyglądały z tego roku, z pleneru i z poprzednich lat.
2: А вось гэтая пляцоўка, дзе зараз вашы скульптуры стаяць, это што за пляцоўка? Ці яны будуць весь час тут, ці яны таксама перамесцяцца туды да ўсіх асноўных рэйсбаў вашых?
3: Так, то месца теж є дуже виянткове, бо то є терен надлешніцтва в Хайнувце. І я мовлю, щоб повстав пленер рзьбярський, то треба дуже дуже інституцій, які спільно мушуть догадати, мушуть співпрацювати. І щоб то все добре зграти, то направді то trzeba trochę wysiłku. Ale tutaj takim, można powiedzieć, motorem to są artyści, czyli miejscowi rzeźbiarze, którzy, żeby ta tradycja plenerów nie zaginęła, żeby kontynuować te plenery. Przez kilka lat chodziliśmy i rozmawialiśmy z miejscowymi władzami, żeby właśnie takie wydarzenie, takie kulturowe nie zaniknęło.
2: А ваша асабістая скульптура, якую вы зрабілі на гэтым пленэры, што яна сабою ўяўляе?
3: Так, в тамтым року пазыскаліśmy бардзо добры матэрыял, бо w wyniku wycięcia 300-letniego dębu, bo ten dąb stwarzał zagrożenie, rosł tutaj w Hajnówce przy pewnym bloku i pewne wydarzenie sprawiło, bo gałąź się oderwała, że nie doszło do tragedii, bo specjaliści przyjechali, dendrolodzy zbadali drzewo i okazało się, że one w środku ten dąb, pomimo tego, że jest potężny, jest spróchniały i zagrażał bezpieczeństwu. Dowiedzieliśmy się o tym, do władz miasta wystąpiliśmy z taką prośbą, żeby ten materiał nie poszedł na opał, tylko że został przeznaczony do drugiego życia, czyli do rzeźby. I w tym roku już z tego materiału drugi raz robiliśmy. Powstało 5 rzeźb, ale jeszcze zostały 2 duże kawałki, czyli ten dom posłużył, można powiedzieć, do 3 plenerów. Te drzewo i te drewno dostało drugie życie. W tym roku wyrzeźbiłem rzeźbę pod tytułem Król Puszczy, To jest taki potężny, 3-metrowy pień dębu. Same drewno podpowiedziało mi, że właśnie z tego będzie żubr, bo gdy tylko spojrzałem, tam było takie narość i od razu wiedziałem, że to jest głowa żubra. Tej rzeźby wykorzystałem również, bo w swojej twórczości przemycam elementy słowiańskie. W koronie żubr ma tak zwany kwiat życia, czyli taka słowiańska rozeta. Ona jest trochę nietypowa, jest bardzo rozbudowana, bo ma 8 ramion. Symbolizuje to potęgę i rozwój. A z tyłu oczywiście, ja tak mówię, żeby to było dość charakterystyczne, żeby to była moja rzeźba, wplotłem element ręcznika obrzędowego, czyli taki wywodzący się z słowiańszczyzny, z Podlasia, element właśnie takiego ręcznika, który okrywa głowę tego żubra.
1: Plener był organizowany Asocjacją Miejscowych Samokierowania Euraregiona Białowieżska Puszcza.

0: I gave it to her twice, then a third for spice.
1: Yeah, the third for spice. Then I'm third for spice.
2: Australijka Grace Cummings ze swoim nowym albumem, jaki produsował Jonathan Wilson. Toj samej, jaki pracuje na przykład z Angel Olsen czy faderem John Misty. A przed nami inna ja, wielmi osobna ja, oryginalna autorka, Jolly Holland. Prawda, ciepier już z nowym albumem Wine Dark Sea, ale ja poznała je prazerniejsze zapisy. Wśród ich znajdę Poor Girls Blues. Gdy był na pełna niejaki etap jej nowotwórczego rozwicia, ale warto uwagi, aby zrozumieć perspektywę tej autorki i kompozytorki. Jaka ja? Dumają urażwa je. I tak samo ciekawa usłuchać się u jejnoju urażliwość.

Jolly Holland na chwalach białoruskiego Radio Racja, zawieszona ja pomiędzy jazzem, bluesem, soulem, a nawet rock'n'rollem. A prostoru cipier piorujmy Mali Obom Savin, pochodzić z upolności Abenaki, z Odanak, gdzie przeżywały karenne żychary tej czaski północnej Ameryki. Sionnia ta obszar brytyjskiej Kolumbii u Kanadzie. Ja je muzyczna misja realizować się bio usuczasnej twórczości, ale nie zabywajuczy swojej spadczyny, etnicznej kultury. Temu urozne sposoby i na debiutnym albumie Sweet Tooth, ale na czarchowym Automatic spróbuję spouczać gety świety. Nie uciekajczy tak samo i od różnych eksperymentów. Wielmi lubię takich twórców, pokolki gety mnie bliska i w kontekście tojesności, pamierzą, a tak samo znikajczych kulturą. Z albumu Sweet Tooth, Mali Obom Savin i pieśnia Odana.

Mali Obamsawin z Północnej Ameryki, jaka ja pochodzić z karennej supolności Abenaki. A z nami, praz moment dużo, Mari Glad. Zadumował się o głosci Glad, ta zwyczajna szwedzkie prozwiszcza, ci już aż taki mianuszka, jaka ja maję nam skazać, to Mari szukają swojej twórczości za siody, zadowalnienia. Jej szlach ciekawy. Pierwszy album Bedroom Stories pokazał się z początku w latach 2010-2014. A jak troch piosen na je? EP. A pieśnia Loverboy łuczała, uwaga, na prynamsi saraka radiostancjach u Indiach. Jak pełnoformatny album Bedroom Stories pokazał się, uwaga, u tym uchodzie. A my posłuchajmy z jego pieśni This World.

William Orbit na chwalach Białoruska Radio Racja. Pokinu szmat wydatnej muzyki, da jako jest przyjemnością nie dzień słuchacz budzi wiertaca. A wiertajuczy się da Madonny i jej szanti, to podumała praciacham chyba tak supokojwoj czeha motywu, gdy jeszcze paśla tej pierapracowki klasiki, jaka je tak samo uwodzi nas u lochkaść życia bycia, może być nie prosta relis, a dialog wykonał cał z dwóch zusim różnych świateł, bo i tut atrymliwaje się mnoho spokoju, równowagi, nawet medytacji pośród zahalownej zieloności, gdy dziakujuczy hukam handpana spod róg Łukasza Dymbińskiego. Sklał się mnie taki skaz, jaki machczyma będzie składana zrozumieć. Ale spodziewał się, wyjechał się, że zrozumieli. Przed nami czerwowa pieśnia u zielonym kolory. Będzie grać na handpanie Łukasz Dębiński, a po drugim boku Rahim, legenda polska hip-hopu, jaki ostatnim czasem odkrywaje się na różne współpracownictwy i tu jeszcze jeden pośpiechowy eksperyment. Rahima u tym energetycznym, koncertnym uzdymie baczył w Białostoku na festiwalu Wschód Kultury Insze wymiarenie u minułym chodzie. A Łukasza Dębińska, Sioleta, na tymże festiwali miesiąc temu Kali prezentował swój album Two Souls, zapisany z Buba i Badije Kuja Techam. A my słuchajem, jak uczyć ichnieje zieleń.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy

0: Слови з музикою.
1: Так учить зieloność у стилі хіп-хоп. A my już podeszli do zawieszenia сьогоднішньої зустрічі. Na koniec będzie mahutna pieśń z albumu. U jakoga zagałówka? U krynicach jakoga? Tak samo jest zieloność. Sheila's Green to pigment stworzony u 18. stachodzi szwedzkim chemikiem Karlem Wilhelmem Schiele. Jarki, przychorzy, tanny i toksiczny dla zdrowia, spryczyniający się tak samo i do śmiercią. I to? Gety Mateu, Art Deco, kanadzki muzyka, skorzystał jak metaforu współczesnych wynachodztwów, jakie niebywaskowa polegczają życie, a uzmozie prowadzić nas do katastrofy. Nawet dodaje. My nie możemy odwieść pożyrk od naszej apantaności socjalnymi sieckami, czy innymi technologicznymi zmianami, jakie mogą nam poszkodzić. Ja także. Jaki to pomogczy? My chcemy tych rzeczy, jakie robią nas seksualnymi i dają nam status. Ale wszystko to miraż. Co, kiedy ludzie prosto unutrana ciągnie do tego lajna, jako je nas? Czort weźmi, zabiwaje. The Death of Indie. Tak nazywa się ta pieśnia. To jest krytyka technologicznego rozwicia naszego bezkrytycznego stawienia do tejże technologii. Dobrych wychodnych żadaju i nie mierz dobrych, a celach wam tydnia. Z wami była Ilo Karpiuk, a na rozwitanie Art Deco.

0: Na mojej palicy z kniżkami, wśród tych, jakie zajmują mnoha miejsca, a da dum wejdzie się, że to heta poezja, stajać pobocz siebie z uwagi na alfawit dwie kniżki. Asteroid Ihara Kananowicza i Kropli deszczu Mikoły Kondratowa. Ihara Kananowicza nie ma już ośrod żywych 10 godów z czerwienia 2016 roku. A 21 lipienia heta goda nie ma już z nami tak samo Mikoły Kondratowa. Z wierszami Ihara Kananowicza spotykali się my u poetycznych rozdumach czas od czasu. Z twórczością Mikoły Kondratowa nie tak znał czasta. Siądnia, u pierwszej czasce programy dawajcie wspomnim tego poeta i niechaj prahuczać jego wierszy.
1: Mikoła Kondratow, Kropli deszczu. Дождь от раницы идет, досыть теплый. Скачуть кропли по воде, танчать кропли. Спал годины мостаю, лятополи. Назираю, як землю, лащать кропли. Не прижмурить в очи, бо сню акрополь, что знайомий у нас с тобой гуком кропель. Заблудился наш роман в житнім полі. Больш акрополя нема, тільки кроплі. Дощ кончається, але так поволі. На асфальті, як на шкле, танчать кроплі.

0: Świetlana Kurs narodziła się 9 studzienia 1972 roku w wiosce Zahalle lubanskiego rajona, gdzie prawiała dzieciństwa. U maleństwie szmat chwarela, przeżyła kliniczną śmierć i powodle własnych uspominał była wyratowana miastowymi wiaskowymi szaptuchami. U 1994 chodzi u jakim Mikola Kandrata uwachodził literaturu, skończyła filologiczny fakultet BDU. Paśla rozmierkowania pracowała nastawnica i urodnej wiosce i wychowacielka u dzieciaczym sadku, ale chutka syszła z systemy edukacji. U 1990 hady doluczyła się do Białoruskiego Nacjonalnego Ruchu, ustupiła u BNF, pracowała stażorem na Białoruskim Radio. Aktywna udzielniczała w życiu mińskiej twórczej bohiemy tego czasu, siabrowała z mnogimi wiadomymi dziejaczami kultury, sierot jakich byli Anatol Sys, Michał Aniempadystał czy Artur Klinał. U hadach 1996-1999 była główną redaktorką czasopisa Białoruskiego Helsińskiego Komiteta Człowiek. U różnych hady zjawiała się autorką wydania Nasza Niwa, Swoboda, Arche, Nasza Historia, Dziejaslow. U 2006 chodzie przejechała u Polszczu na pracę u Euroradio, gdzie odpracowała 13 gadów. Tak samo współpracowniczała z telekanalem Bielsat do 2020 roku. Żyła i pomierła u Warszawie.
1: Ewa Wieżnawiec. Szlach drobnej słolaczy. Fragment. Tak i wyszła, że na prekance żniwnia my prakacili na rowerach do baćkowego uroczyszcza, razeszli się metrów na 200 i poczali zgrabać chwaściste jesiena, dy nasieć ukopy. Ja pierakanana, aż to baćka maje na uwazie niejki inszy sens, czym narychtołka harczoł karowie, niż ta kształtu wychowania pokorliwości i lubowi da ziemli. Wika, 30-gadowa baba z paznochciami u kwietaczki, ciągaje siena. Dy ja tut nie pryszej, kabyle chwost, ale ja choć buntuju. Dostała z zaplecznika plastykołku dżintuna. Odkryju wam, pod niewolnoju pracu nie lga wykonywać bez alkoholu. Usie wiaskowcy wiedajuć getoju wielikuju tajemnicu. Usie, a praczawiki, ja jej nie bacza, czy odczuwała, że jana nieuchwalna gladzić na majo prychlubwanie. No i hej. Я гребла і насіла, насіла і гребла, постановивши, що подиму голову тільки на середині дялки. Усе було скончено за нейкі 4 години. Місце було глухое, тільки пару разів проїхали комбайни з дальнього поля. Ми собралися їхати назад. Сестриця акуратно нав'язала сахорди, граблі на багажник дистерно. Я закрутила шпагат аби як. Руль не ворочався, спинилася, перев'язала. Я нічого ніколи не роблю як слід, коли мене примушають. У Повночній Кореї єсть поняток праця любові. Це безплатна робота на користь громадства. Ніхто не питається, чи хочу я виконувати працю любові. Może ja liczę za lepsze je odkupiться. Za takimi rozdumami ja nie zauważyła, jak my projechali kilometry z dwa. Moje sachury grabli bersali się, ureszcie sarwany zup. Prokalał mnie kameru. Dowiedzieca iści pieszki. Do domu było daleko.

0: 2008 hodzie wyjrzał pierwszy zbornik opowiadania Ujewy Wierznawiec Szlach drobnej swolaczy, u jakim autorka wywiela heleryju nietypowych żanoczych wyobrazał, mocnych, trwalych hierain, jakie szukają siebie i sprawują wyżyć u surowych realiach. U 2015 Jana u pierwszyniu opublikowała opowiadanie Paraska i jaje czorny byk pod swoim saprawdnym prozwiszczem. U 2020 Ewa Wierznawiec stała jedną z dwóch pierwszych autorek wydawieckiego projektu Światlany Aleksiejewicz Pflaubaum, u mierzach jakoga wyszła opowieść Paszto idziesz wołcza. Żanr twora określony jak balotna kaska. Główna heroinia alkoholiczka średnich gadów, jaka doglądała czużych starych ludzi na zachodzie i zmuszana jedzie na pochowanie swojej babuli warażbitki u białoruską głusz, gdzie pachlyblajeca u tragiczną historię swojego rodu i krainy u 20 stuleci. Twór otrzymał szeroki rozgłos i był przekładany na niemiecką, litowską i polską mowy. U 2021 roku Światlana Kurs była uhonorowana premią imienia Jerzy Jedrojca, a u 2023 niemiecki przekład książki trafił u short list Międzynarodowej Literaturnej Premii Doma Kultur Świetu. A poczynajca, paszto idziesz wołcza, woś tak.
1: Ewa Wierznawiec, paszto idziesz wołcza, fragment. Коли ты у громадской прибиральни откарковываешь пляшку ключом и облизываешь з яго вино, каб ни кропли не пропало, табе ўжо няма чаго бояться. Тым больш, коли гэты ключ не адкуль. Рына облизала ключ, а потым спрактикована хлебнула так, каб корак не усплыў, а вино палилося у горла. Алкоголізм, як любы занятак, мае свае сакрэты і патрабуе практыкі. Рына сядзела ў прыбіральні гандлёвага цэнтра і старалася піць бязгучна, каб не чуваць было ў суседніх кабінках.

0: U interwiu Deutsche Welle na pytanie, kudy piana pojechała najpierw pośla wiertaniu Białoruś. Adkaz świetlany kurs był wielmi asabisty i prosty. Da chaty u wiosku od razu pojedu, baćko ubaczu, sabaku ci moszku. Koniecznie, sustrenu się sa swoimi ziemlakami. Chodzieć czutki, że im nie podobaje co moja kniżka. Ja chaczu konfrontować sa z imi twaram do twaru i posłuchać, co jany choczuć mnie skazać.
1: Jewa wieżnawiec, aż tu idziesz wołcza, fragment. Niechaj rejsowy autobus, wiesielny pajazd, gości ci czużanica i ludź dobrej darugaj, a ryna pójdzie sierpawój, jakaja wiadzie pras pieranosie, grebielku pomiż dwoma balotnymi włoczkami. U jednym utopiła się kolgasna korowa, u drugim łoś, dyk arżałnik i wadzianiki u tych balotach ciapier mają dobry zajedak. Za grebielkaju ciągnieca czurny aleśnik u głębokich warunkach, jakie nie zrównali się tut i za dziesiątki god. Ямы позарастали крапівой і дзікім хмеллем, у іх вяліся парацяці рукоў, заранкі і гадзюкі. «Паглядзі», – казала некалі баба, расхінаючы святочныя косы дзікага хмелю,

Dwie czarchowe jastraty. Tak wygląda życie. Pamiętajmy, że tak Mikołaj Kandratał, jak i Światlana Kurs zostawili z nami czastku siebie, zostawili swoje książki. Wiertajmy się do ich i dziękuj temu, niechaj żywucie one dalej razem z nami. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszam na poetyczne rozdumy raz tydzień.

0: Do nás zatelefonoval sa mladý náš slucháč Gabriel z Bielastoku. Dobrý večer i slucham tebe.
1: Dzień dobry, Gabryś. Chciałbym złożyć życzenia dla dziadka Gienka, Gienek Ciuruk, dla chrzestnego
2: Tomka
1: Ciuruka
2: z okazji urodzin.
1: Chciałbym pozdrowić jeszcze. Chciałbym pozdrowić babcię Irenkę Ciuruk, Hanie Sośniuk, mamę Anię Kiecler, tatę Pawła Kiecera, Szymona Kiecera. Dziękuję.
0: A my ďakujeme za telefonovanie i dolúčajem sa da pažada.
3: To bolo vyprabovanie. No voš, i što ješče najlepšie pažadanie radosných i pahodlivých dňon, polných šťastia, zdarovia i kachania dla Agnieszki Lavrešuk, передaje mama Pavel, syn Michal Zasiej i sestra Aňa s semjoj.
0: Пожалуйста, и что заиграем для наших слухачев?
3: Для Смереку хотел наш молодый Габрыш, так что слухаем.

0: Do nas zatelefonował się Łukasz z Repczyc. Serdeczna witajem i słuchem.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dla ciebie pozdrowić i twoją mamę Basiu. Dla ciebie pozdrowić i swoją siostrę Magdę. Dla ciebie pozdrowić i pozdrowić swojego tata Mirka. I pieśni chociażby Żonka Moja Kochana.
0: Uczyć się, to ja pieśnia. Dziękuję za telefonowanie.
2: A raczej witanie dla Jana Nazaruka z Kuraszowa razem z pożadaniami dobra, zdarowia, szczęścia, radości i udaczy pierdeje Tolik.
0: Serdeczne przywitanie dla Radio Racja i wiaduczych koncerty pożadania dla siemi, znajomych i siabrów. Szle pastajny słuchacz Daniel i prosić pieśnią prymaką Ojla Cili Husi.
2: U prymakołu badaj, że ja nie mogła znaleźć tej pieśni, ale tymczasem żonka moja kochana ja.

0: nás na súviesi ešte s padary slovami z Bielska a Podľaského. Dobrý večer i sluchajem vašich pašadaniev. Sluchajem vás, dobrý večer.
1: Haló, haló, Bielsk, Podľaský.
2: Dobrý večer.
1: Kali láska, vy u efíry.
2: Haló.
0: Tak, sluchajem vás.
2: No, ja chodím budu rozrečená do svojej žonky. Šestého srpňa měla rodiny, čemu hádně bylo, no. No, chci říct, že tak žila, jak měla šťastě s rodinou, že tam. No, ja daleko od jej, no, kop spotykali się, no, i zawsze to było jakoś tam w zgodzie, no. Chodziłbym pozdrowić tę siostrzeczku, Magdu, szwagra, widowa Andrzeja, no, Halinku, Trofimiuk, Zwidowa też, no. Szczęścia, zdrowia, no i co to mówisz, no. A ty chciałby zrobić, no. Wszystkim chciałbym najlepszego.
1: Posłuchajcie, my domawiali się, ja tak czuję, kiedy wasza żonka Anna, Gandzia, u nas jest Asa, i ona lubi, jest taka pieśnia, a i Gandzia może, i ona będzie lepsza, od kiedy ty berego mi dasz, jak muzyczny podarunek.
2: Może będzie i Gandzia.
1: Dobra, to będzie Gandzia. To dziękuję za telefonowanie, usiego wam dobrego u Bielsk Podlaski. А 11 жніўня, третія угодки свайго шлюбу, святкавалі Паўлінка і Христафор Хомюкі з Беластоку. Дарагія дзеці, з гэтай радаснай нагоды перадаем вам сардэчныя пажаданні, мноства радасці, шчасця, здароўя, удачы, сямейнага дабрабыту, спаўнення ўсіх мараў, моцнага кахання, усяго найлепшага і дачакацца залатога юбілею. Многія леты. Пажаданні ад бацькоў і брата Лукаша.
0: Хочу передать найсердечнейшие пожелания для моих коханых батьков Марии и Паула Ялозов со Старого Березова, кабы были здоровыми, счастливыми и вельми долго супольно тешилися житцем. Пожелание шле дочка Аля с Гайнауки.
1: А у нас Ай Гандзя с найлепшими пожеланиями для всех Аннау и так само для... Мои коллеги.

0: Zasłuchali się o pieśniu. Pieśnia wiadoma, zaangażowana z antywojennym posyłem. No właśnie, ale my wracamy się do koncertnego. I właśnie u nas telefonowanie z Palicznej i z Padarnia Anna, jaką serdecznie witajmy u naszym efiry. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla syna Mariusza, który dzisiaj obchodzi tu urodziny. I my tutaj siedzimy, ostrawiamy im tej urodziny i chcemy życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego i szczęśliwego dalszego życia. I jeszcze chcę pozdrowić swojego męża, swoich dzieci i wnuków i wszystkich życielów naszej wioski Policzna. I proszę piosenku Cyganeczka Aza.
0: Cyganeczka Aza wrze czekaje, tak że doluczam się do waszych pożadania, usiachu dobrego wam, waszym bliskim i usim u Policznej. Usiachu najlepszego.
2: Szczere ja pożadanie dla redakcji Radio Racji i usich życharów gminy Haradok. Wielmi pozdrawiaju siebrą z ulicy Michałowskiej Radzik.
0: А з нагоди сьогоднішнього дня народження у Мирослава Боровського найліпше пожадання моцного здоров'я і найдовшої у світі пенсії передає сестра з сім'єю з Гайнавки. А у нас уже Зорка і Циганочка Аза.

0: 85 654 51 51, numer naszego telefonu. Jeszcze niespełna pół godziny zostało się. Możecie ten czas wykorzystać, aby nabrać ten numer. Jeszcze raz nagadaję, 85 654 51 51, aby przekazać pożadanie swoim rodnym ci znajomym. Ja zaglądam u nasz Teams i tutaj jeszcze raz nam napisali Dubiny. Szczepan Biaruza. Jaki ciepier, pieradaje najlepszy, ja serdeczny, ja pożadanie, pieradusim zdaruję, a zdejśnienie usich maraudy, usiachu dobrego, Asi Krawczuk z Kowrońska i z Białostoka, a Osta Parką i Krzysiu Kozak z Gdańska, swojemu siabru z liceja u Hajnowcy i prosić pieśń adresatem Bielu Jaroz, jak ja tolki, że to prahuczali.
1: I już nikaj telefonowanie, zaraz zobaczymy, kto nam da telefonował się. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Tak, witam. Radio Racja.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Możecie kryszku dalej od Radio Prymacza odejść?
2: Dobre, dobre. Zaraz odejdę. Ja zadzwoniłam z Czeromki. Moja imię Wila.
1: Witam.
2: Ja chciała pozdrowić swojego przyjaciela Jurka Chomańskiego, jego dzieci Krzysia i Adasia Chomańskich z Bielska Podlaskiego, a także swoich dzieci Łukasza z Warszawy, Anitę i Tomka z Białegostoku, Aleksiejuk, i tak samo wnuczęta swoje pozdrawiam serdecznie. A to, przy tej sposobności jeszcze chciałam pozdrowić Leona Szweda z Białegostoku, życzyć mu też dużo zdrowia i z jego panią. Niech się trzymają zdrowo i wesoło. Także dziękuję serdecznie za możliwość połączenia.
1: Usiechu wam dobrego uczaromchu. Ad Białoruska Radio Racja pierasylajem. I jeszcze chcę przekazać przywitanie i najlepsze pożadanie dla swoich baćków, swojej siostry, brata Tomka, Krzyśka z Garadka. Witaju swojego męża Jarka Styniewicz Wielkich. Was tak samo Radio Racja i żadaję wam usiechu najlepszego, kab wy długo grali dla nas. Emilia Styniewicz Wielkich. Pieśniu kob zagrali Zorka de toj czas. Właściwie Zorka i toj czas.

0: Pożądanie mocnego zdrowia. A
1: i jeszcze już telefonowanie.
0: Już telefonowanie już.
1: U nas jest siemia nauki Jurka, jaki czeka na suwiezie i czeka już długo. Witam.
2: Witam. Chciałbym przekazać mojej siostrzonce dwojrodnej Ani Matysiuk z dniem narodzin wszystkiego najlepszego. Ania, bądź zdrowa i szczęśliwa. To wszystko. Dziękuję.
1: I my tak samo dziękujemy wam za telefonowanie. Usiego dobrego, usiemianu, kładkuli nie tak często nam dzwoniać. Czemu? Usiego dobrego.
0: Usiego wam dobrego. Pożądanie mocnego zdrowia, miłych surprizów i usiego najlepszego dla Agnieszki ze Starego Berezowa dosyłaje siemia Kalinowskich z Mochnatego.
1: Serdecznie witanie i podziaki za cudowny prijom dla dorogich genii Mikołaja. Zapraszam do nas na Podkarpacie. Marek.
0: 9 жніўня свае юбілейныя народзіны адзначаў Мірослаў Якуць. З гэтай нагоды перадаем яму найсердэчнейшыя пажаданні, наймацнейшага здаровечка, радасці, штодзённага сонейка, доўгіх гадоў жыцця, Божай апекі і здзяйснення мараў. Многія леты дарагому брату спяваюць сестра Эва і Багдан Тваровскі.
1: А ў нас прамакі і малінавы звон.

0: Do nas zatelefonował się spadar Andrzej z Holandii. Szczera witajem i słuchałem pożadania.
1: Ja tak samo witaję was i chciałbym skłaść najlepsze pożadanie swojej mamie Walentynie Kardasz z Garatka, mojej cioci Walentynie z Maciejkowej Hary, całej siemią rodzinnej. Agnieszce z ulicy Kalinowej u Białostoku, Beacie z ulicy Dziesięciny u Białostoku, tak samo Łukszam z ulicy Piastowskiej, Łukszam z TBS-u u Białostoku, całej siemni Hościka u Stakola i z Rajkowskim z Sabalewa, a tak samo Basi Dinczuk. No i wam wieduczym przychodzim rzęczynom to, że czy pożadanie.
0: Dziękujemy za pożadanie i tak samo pieradajem wam przywitanie z Białostoku u Holandii.
2: A same serdecznie pożadanie dla kochanej mamy Ziny Michalczuk. Mocnego zdrowieczka, słonecznych dzień i wszystkiego najlepszego. A tak samo serdecznie witanie dla mojej siostry Heleny Kazaczuk, Iwonki Michalczuk i Alenki Waraszyla do ich siemię. Dosyła jej siostra Irena ze swoimi rodnymi. Abdymajem, celujem, prosim pieśniu Zorki.
0: Przywitanie dla męża Piotra, doczak Ani i Oli, synka Michalka, Renaty i Adriana z Białostoku, teścia Witka Sadowskiego, Haliny Byszczuk i Adamowi, kędyś dla Agnieszki, Janka Kędysia i Magdy od Ali.
2: Pójdź, a kali woć jość Andrzej z Holandii, tak gdy i jość proste słowy.

Mixes DJ Ricky. In the... Dobry wieczór, to DJ Ricky, witaju was u czerwowym wypusku Inda Mix. Na praciachu bliższej godziny zapraszają was na sumiesnuju prahułku pahukach, gdzie house sustrakajec z soulam i klasycznym dyska. Sionia jara blues stałku na płaunaść i atmosferu. Paczniem zbitał, jak i ja pastupowa was razagrajuć kap u druhoj czasce udaryć z jeszcze bolszej siłaj. Siadajcie zручniej, albo od razu wychodzicie na tant plac. Poczynajem nasze subo.